umlilo wokhozi nosimtshane myeza. Umlilo wokhozi nosimtshane myeza njalo ngesonto ngo-12.